ironye yanga na mgonyiga umbrella ironyanga na mgonyiga umbrella agomite betut neneno enu igi agomego tesina jegi single dawa

Alright, kostane ne hese komune soli bay bay heno tulo tini bji tugene tapa cha cha fame tugene tugene nege nasen doy mbri nasen bago ale dine e bi tuni brine e gitige e kostane ne e natege na ta dine e no tuli yatene iye meeting bi tuni brine bi tuno tege e nege na aran na tege na ale dine garibu sana tege tuno tege e ne meeting yana tege tuno tege e ne meeting yana bi tuni brine e karibu karibu karibu karibu asci ko betura ke destagi tu ke enoreti notog nem yore notene gararan notog no linjin karibu sana karibu sana karibu sana.